Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.
1: Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz, tam gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. Dokoła Wisła w słońcu srebrzy się i zloci, a ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki, iś krab z kokardą i grubac, który ciągle jaja je na twardo i komuś w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. Pa gruby, ile ludzi tym statkiem jedzie? Dużo, co? To pa właśnie mnie musi te skorupy za koło mnie rzucać? Oj, nieładnie, a czasem od wielkiego

Statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób. A ja z kolesiem, dwa wilki rzeczne, panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burtę wypadł teść, się wyłowiło go i cześć. Tesiu, tesiu, żyjesz? Oj, żyję, ale co to za życie? Ojem. Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka, panie, coś tym jachtem strasznie kiwa. Kapitan wola, co my rzuć, i już przestaje fale pruć.

0: Za chwilę w Radiu Fjorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.
1: Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofjorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tralalala, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki, orze

Kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż robić lecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la.

mam i mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Dźwięk słysząc to surowy, sam pan posterunkowy i biednej dziewicy chcąc rady dać. Tak mówi pan Jance, tej gramofonomance, a trudno ja

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: która z nich do serca mknie.
1: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

żeby ci nie było smutno, rodaku, który bawisz nad polskim pięknym morzem. Teraz będzie refren dla ciebie.

0: Za chwilę w Radiu Fjorda, serwis informacyjny w języku ukraińskim.
1: Dwie godziny z polską muzyką w Radiu Fjorda.